songi pe ata bonsoir te so basuka kobenga na yo mokili eza ndako nzambe nde ekolo na yango azoleisa yo azobatela yo butu momema batela mpe na tongo olobata merci te ekomi na pokoningolala olobana